Czym będziemy, Jasia, bawić urodą czy złotem? Czym będziemy, Jasia, bawić urodą czy złotem? Pierwsza rzekła, zobaczymy, to Jasia oczyma. Ty go bawić będzie złotym, a ja go oczyma. Ty go bawić będzie złotym, a ja go oczyma.

Że ma żonę, co nie kocha, chociaż jest bogata. Że ma żonę, co nie kocha, chociaż jest bogata. Niechaj z babką dziadek stary łączą się dla chleba. A dla szczęścia młodej pary kochać się potrzeba. A dla szczęścia młodej pary kochać